Simfonijsku pjesmu za sopran i veliki orkestar Noturno Božidara Širole izveli su sopranistica Ilijana Korać-Teklić, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. A u nastavku slušamo koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević. Stavci su Allegro moderato, Adagio con estro poetico i Allegro con fuoco. Martina Filjak, klavir, orkestar Staatskapelle Weimar i dirigent Ivan Repušić.